robić hać ciasy. Bosz. Tori. Tori kintu thake nako shoda tor kase. Itti uti ghore shodai porer kothay nase. Kauki. Koya phalao. Roy. Shoda koya ditiasi.